0: Agios es sheros ne tam kot choice mam ton no
1: kod do selaz la yamud barik mirasak wal taqon rahmatak wa salamak hisn al shabuk
0: kod do kod do rabb al sama wal ard mamluatak